0: Wiesz, to jest spokojne.
1: Log out. Log out. Log out.
0: Pan mówi, że nie ma żadnych problemów.